0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Lasy są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrostanu, a także dla zdrowia naszej planety. Mają dużą różnorodność biologiczną i są bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu. Dzięki nim mamy dostęp do czystej wody, żywności i surowców. Lasy stabilizują gleby i ograniczają ryzyko katastrof naturalnych. Dlatego też Unia chce zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan oraz lepiej je chronić i pobudzić ich odbudowę. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o nowej strategii leśnej 2030. Europa jest jednym z najbogatszych w zasoby leśne regionów na świecie. Około 40% jej obszaru pokrywają lasy, w których zamieszkuje większość lądowych gatunków zwierząt i roślin występujących na naszym kontynencie. Lasy przynoszą wiele korzyści. Na przykład pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla z powietrza i w ten sposób pomagają w walce ze zmianą klimatu. Obecnie pochłaniają one około 10% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii. Co więcej, lasy zapewniają nam czystą wodę i pomagają regulować obieg wody w przyrodzie. Zmniejszają też ryzyko osunięć ziemi i powodzi. Są także niezwykle ważne dla lokalnych gospodarek, ponieważ tworzą możliwości zatrudnienia. Są źródłem surowców, które można wykorzystywać w ekologiczny sposób i pomagają utrzymać warunki niezbędne, by prowadzić działalność rolniczą. W ostatnich latach stan lasów drastycznie się zmienił. Na ich funkcjonowanie i zdolność do zapewniania różnorodnych korzyści przyrodzie i ludziom wpływa wiele czynników. Mimo że europejskie lasy pod pewnymi względami stają się coraz zdrowsze, wiele z nich jest nadal narażonych na zagrożenia. Wpływają na to kwestie takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata siedlisk i różnorodności biologicznej, pożary i susze oraz rozrastanie się miast na obszary leśne. Unia Europejska zawsze była świadoma tego, jak ważne są lasy. Już w 1998 roku w unijnej strategii leśnej zwrócono uwagę na problemy, na jakie narażone są lasy w Unii Europejskiej. Określono w niej wspólne cele i zasady przewodnie polityki leśnej. W 2021 roku przyjęto nową unijną strategię leśną 2030. Ma ona wzmocnić cele w zakresie różnorodności biologicznej w Unii i zwiększyć ochronę, odbudowę i odporność naszych lasów. Jej głównym punktem odniesienia jest Europejski Zielony Ład. Przyznaje on lasom centralne miejsce w społeczeństwie, które ma stać się bezemisyjne najpóźniej do 2050 roku. Nowa unijna strategia leśna 2030 zakłada, że należy zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan dzięki ochronie i odbudowie. Prawodawcy wprowadzili ścisłą ochronę pozostałych w Unii lasów pierwotnych i starodrzewów oraz ustanowili prawnie wiążące cele w zakresie odbudowy przyrody. Stworzyli też systemy płatności za usługi ekosystemowe dla właścicieli i zarządców lasów. Ma to być zachęta finansowa, by takie leśne usługi ekosystemowe świadczyć. W strategii przewiduje się też, że lasami należy zarządzać w sposób zrównoważony. Dlatego też Unia zachęca sektor budowlany, by wykorzystywał drewno pozyskiwane w sposób przyjazny środowisku. Na zrównoważonej gospodarce leśnej skorzystamy wszyscy. Dzięki strategii lepiej zrozumiemy sytuację naszych lasów. Ma ona poprawić ich monitorowanie i zadbać o to, by kraje Unii opracowały własne plany ochrony swoich lasów. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Unia zobowiązuje się zasadzić co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew do 2030 roku. Ma też zwiększyć odporność i różnorodność biologiczną istniejących ekosystemów leśnych. Drzewa należy sadzić w sposób zgodny z zasadami

0: what do you want? And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
1: Film miał premierę w sierpniu 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Locarno, gdzie rywalizował o Złotego Lamparta i zdobył nagrodę dla najlepszej aktorki. Film otrzymał także nagrodę Złotego Aleksandra na 64. Festiwalu Filmowym w Salonikach. Dahomey to film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii francusko-senegalskiego reżysera i aktora Mathiego Diopa. Pod koniec 2021 roku 26 bezcennych dzieł sztuki ze skarbca Królestwa Dahomeju ma opuścić Paryż. Wrócą tam, skąd pochodzą, do kraju znanego obecnie jako Republika Beninu. W 1892 roku francuskie wojska kolonialne zrabowały nie tylko te artefakty, ale też tysiące innych kosztowności. Ale jak ludzie powinni zareagować na powrót skarbów przodków do kraju, który musiał rozwijać się bez nich? Studenci Uniwersytetu w Abomey-Calavi prowadzą na ten temat ożywioną dyskusję.

Dahomey to koprodukcja wytwórni we Francji, Senegalu i Beninie. Premiera odbyła się w lutym 2024 roku podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Tam otrzymał nagrodę Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film. Flow to animowany film przygodowy z 2024 roku w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zmierza ku upadkowi. Kot jest samotnikiem, ale ponieważ jego dom zniszczyła wielka powódź, musi schronić się na łodzi zamieszkałej przez różne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta, same na łodzi, starają się przystosować do tego nowego świata –

0: Flow został wybrany do premiery w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Film pokazano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2024 roku, gdzie otrzymał nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję w kategorii filmów fabularnych. Intercepted. To film dokumentalny o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Film wyreżyserowała ukraińska pisarka Oksana Karpowicz. Ukazuje rozmiar zniszczeń. Widzimy ukraińskie wsie, miasta, domy i autostrady po wyzwoleniu z rosyjskiej okupacji. Reżyserka uważnie przygląda się krajobrazom, które ponownie wypełniają się życiem. Daje to nadzieję i stanowi remedium na to, jak media normalizują horror wojny. W całym filmie ścieżka dźwiękowa tworzy złowrogą atmosferę. Słyszymy rozmowy telefoniczne między rosyjskimi żołnierzami walczącymi w Ukrainie, a ich rodzinami. Ukraiński wywiad przechwycił te połączenia w 2022 roku.
1: Ty co, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i otrzymał dwa specjalne wyróżnienia od niezależnego jury. Specjalne wyróżnienie nagrody Amnesty International oraz specjalne wyróżnienie nagrody jury ekumenicznego. Jury Keeps Quiet to film dramatyczny belgijskiego reżysera Leonarda van Dijla z 2024 roku. Julie jest gwiazdą elitarnej akademii tenisowej. Jej życie kręci się wokół ukochanej dyscypliny. Kiedy jej trener zostaje objęty dochodzeniem i nagle zawieszony, zawodników zachęca się do zabrania głosu. Ale Julie postanawia milczeć.
3: Julie is Rima. Mówi, że o tych rzeczach można mówić.